dworzec kolejowy. Każdy kupił sobie bilet w nim, lecz kiedy pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał, więc dokąd jedziemy?

wielki dom, tym w korytarzach kręci sznury. Jest głęboka naprawdę czarna noc, z piwnic płonące uciekają szczury. Krzyczę przez okno, czoło sobie wgniatam, haustem powietrze robię, wrzadę wyłom. Ten co mnie słyszy, ma mnie

0: wciąż jak obłąkany.
1: Lecz większość śpi nadal, przez sen się uśmiecha. A ktoś się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie. Krzyk w wytłumionych salach nie zna echa. Na rusztach łóżek milczy przerażenie.

0: prawdziwych służb policyjnych czy wojskowych. Mhm. To jest podstawowa sprawa. Identyfikacja. Czy mamy do czynienia z prawdziwą policją, czy z prawdziwymi instytucjami państwa polskiego, czy z takimi pseudopatrolami, przebierańcami.
1: Oczywiście będą wyglądać tak samo, jak na przykład policjanci albo pracownicy prикордонної służby, вони будуть у формі і, скоріш за все, будуть мати символи такі польські націоналістичні. І тут також треба на цьому етапі вже розрізняти, чи це, звісно, працівники 100% правоохоронних органів, чи це все-таки оці патрулі.
0: Mhm. Więc oczywiście to jest najważniejsze, żeby wiedzieć, prawda, z kim mamy do czynienia. W razie wątpliwości zawsze można wymagać pokazania legitymacji policyjnej czy innego dokumentu, który uprawniałby ich w ogóle do tej rozmowy, tak, czy do jakiejkolwiek kontroli.
1: Угу. І отже, далі наступний наш крок, якщо ми не довіряємо, хочемо перевірити, можемо запитати саме от про покажіть документи ваші, будь ласка, чи у вас є документ, що ви представник правоохоронних органів. І це також такий от перший етап, який не можна яким лексиважити.
0: Угу. І напевно, нестети в некоторих ситуаціях належить уникнуть ескалації якоїсь агресивної, należy уникнути ескалації агресії, dlatego że rzeczywiście tak niektórzy z tych ludzi mogą ten potencjał агресії mieć w sobie.
1: Ну, ще один важливий ключ. Треба уникнути потенційної ескалації. Це ключ також, тому що стаються такі випадки, що все ж таки доводиться потім бути жертвою якихось агресивних дій вобіч тебе. А є ще мене питання, власне, як і це пізніше діє, власне, як вони однак ідентифікують, що це особа за границі. І що далі?
0: Ale no tak jak powiedzieliśmy wcześniej, prawda, nikt nie ma żadnego obowiązku, prawda, słuchać poleceń czy w ogóle, prawda, wykazywać się jakimiś dokumentami wobec pseudosłusz, prawda, wobec ludzi, którzy nie mają, prawda, żadnego uprawnienia, aby w ogóle nas o cokolwiek pytać, prawda? Więc należy w miarę możliwości zachować spokój i w miarę możliwości dobrze jest także udokumentować taką sytuację, na przykład nagrywając ją na telefonie.
1: Ну, ще одне, я ще раз тут пан Рафал підкреслив, дуже важливо, що ніхто з нас не має обов'язку показувати таким псевдослужбам наших документів, і якщо є можливість, було б непогано зняти це на відео, щоб мати потім докази того, що це відбувається.
2: A czy istnieje szans tego, że dojdzie do jakiegoś fizycznych działań? Czy może być takie? Przez to, że miejsce to bardzo ludne, to dworzec albo coś podobnie. Czy może dochodzić do fizycznych jakichś dzieł, adże to ludne miejsce, jak to wokzal albo coś?
0: No, ja myślę, że de facto to jest tak, że te grupy raczej próbują wyglądać na groźne niż w rzeczywistości są, tak? Znaczy, właśnie o to tutaj chodzi, tak? One próbują wywołać takie uczucie jakiegoś niepokoju czy strachu. Natomiast w rzeczywistości same często składają się z ludzi, którzy, prawda, niekoniecznie należą do bardzo odważnych.
1: Отже, це все ж таки, зазвичай ці люди, вони не дуже такі вже і відважні, тож рідко доходить до чогось такого, щоб були якісь акти саме от ескалації, якісь на когось насильства, тому що самі вони не такі впевнені, якими намагаються видаватися. Ну, власне, co dalej teraz? Czy będzie więcej takich patroli? Bo widzimy ten cały trend poniekąd antyimigrancki w Europie generalnie, nie tylko w Polsce. Czy więcej będzie takich patroli i co z nimi robić?
0: Mhm. No właśnie. Dzięki temu, jak sądzę, że ta sprawa została nagłośniona przez opinię publiczną, uwrażliwione zostały

0: Wikipedia.
1: Ponawiam pytanie, jaką encyklopedię cytujemy?
0: Wikipedia. Mnie zaciekawiło to duże.
1: Mądrość tak. Wikipedystów. Bardzo to ciekawe, bo to hasło powstaje w dzisiejszych czasach. Tereny przygraniczne i tak dalej. Otóż w dawnych, normalnych czasach dwujęzyczność, czyli bilingwizm, było czymś zupełnie normalnym, nie tylko na terenach przygranicznych. W miastach, na wioskach ludzie znali kilka języków w naszej części Europy, zwłaszcza oczywiście mówiło się po polsku, po ukraińsku, językiem zaborców, czyli językiem rosyjskim bardzo często. Mówiło się jednym z języków żydowskich i bardzo wielu ludzi potrafiło biegle przechodzić z języka na język, zwłaszcza jeśli mieli jakieś interesy do załatwienia z ludźmi innego języka. W innych naszych audycjach bardzo często poruszamy problem współczesnego polskiego społeczeństwa, jego reakcji na to, że obraz Polski w ostatnich latach zmienił się gruntownie.
0: I mowny też.
1: Polska przestała być monoetniczna i monojęzykowa. Dla niektórych jest to szok. Tymczasem z punktu widzenia długiego trwania historycznego jest to najzupełniej normalne i już teraz widzimy, że pojawiają się na ulicach polskich miast ludzie dwujęzyczni, a w przypadku wielu trójjęzyczni. Tak naprawdę nie ma się co oszukiwać. Polski, ukraiński, rosyjski, do tego jeszcze dochodzi często znajomość angielskiego. Innymi słowy, zaczyna być wreszcie normalnie. A Szwecja, Norwegia, Belgia z tych przykładów wymienionych przez encyklopedię jest interesująca, to jest państwo, gdzie są trzy języki oficjalne.
0: Tak.
1: Podobnie Szwajcaria, cztery języki oficjalne. Kanada z częścią Quebecu i również część absolutnie dwujęzyczna. Dobrze, czytamy dalej.
0: I dalej się już nam ta internet-encyklopedia mówi. Вже 18 chwilin my z tobą mówimy i щойно тільки частину українську аналізуємо. Історична двомовність є формою соціальної адаптації підкорених до мови завойовника чи домінантного сусіда. Угу. Так, але про це ми вже сказали.
1: Язик заборців, так.
0: І теж тут вказується, що двомовність теж набувається дослідниками шляхом вивчення іншої мови. Внаслідок інтересу до культури і так далі, і так далі. Як приклад тут Шевельов. Людина, яка володіє двома мовами, називається двомовною або білінгвом. Мені дуже подобається визначення «двомовко». Особливо в контексті дітей двомовко. Двомовність відрізняється від диглосії, явища існування у суспільстві двох мов або діалектів в різних функціональних сферах. Але вже цієї диглосії вже не будемо розвивати цієї теми. Зупинимося на цьому білінгвізмі і двомовності, і на двомовних людях.
1: No właśnie, dwujęzyczność, czyli słowniki trochę nie nadążają, bo po pierwsze, przypomnijmy, słownik definiował dwujęzyczność jako przygotowanie w dwóch językach, jako występowanie języków jednocześnie. W dawnych słownikach ta dwujęzyczność, która nas interesuje, nazywana była właśnie bilingwizmą. Bilingwizm, czyli fakt posługiwania się przez grupę społeczną lub jednostkę równorzędnie dwoma językami w mowie i w piśmie. I to był rzeczownik oczywiście
0: czołowiczego rodu.
1: Rodzaju męskiego. Ale jeżeli sięgniemy do cytatów, to już widzimy na przykład taki. Godząc się na trwałą dwujęzyczność w Prusach, zakładano jednocześnie możliwie szybką likwidację bilingwizmu żydowsko-polskiego. I tutaj widzimy, że mamy dwujęzyczność i bilingwizm używane synonimicznie, równoważnie. Inny cytat. Interesuję się wychowywaniem bilingwalnych dzieci. Mój mąż jest Anglikiem i nigdy nie słyszałam ani nie czytałam o dziecku, któremu bilingwizm by w jakikolwiek sposób zaszkodził.
0: I pro co my też сьогодні поговоримо, czy dwumowność szkodzi dzieciom?
1: I jeszcze nie tak dawno temu można było usłyszeć opinię specjalistów, że dwujęzyczność wpajana dziecku od najmłodszych lat przeszkadza w jego rozwoju językowym.
0: Tak.
1: Wrócimy do tego. I kolejny cytat. Wczesny bilingwizm pozytywnie wpływa na pamięć roboczą, przechowującą i przetwarzającą informacje przez krótki okres, uważają badacze z Uniwersytetu w Granadzie.

0: Gotów jestem zarywać dnie i nocki, żeby poznać język płocki. To był Spięty, a my się już rozluźniamy, ponieważ nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca.
1: Marcin Gaśkowski,
0: Jana Stępniewicz, Adam Waliszewski, 50 na 50, małpapolskieradio.pl. Piszcie do nas, co myślicie o audycji Pół na Pół, Piw na Piw.

0: gdzieś tak sobie wiruje swobodnie w powietrzu i on czasami lubi powrócić do tego stanu. Znaczenie pierwsze i najważniejsze powrotu to przybycie lub podróż do miejsca, w którym się przedtem było, przebywało jakiś czas.
1: Тобто ти так градаційно почав ознайомлювати нас зі значеннями слова «поврут» від найменш важливого в контексті нашої сьогоднішньої розмови до найбільш важливого.
0: Достаєш плюсика за уважність.
1: Дякую.
0: То я дякую. Найважнішим з повротів є без вątpienia повруд додому. Повруд безпечний, повруд щасливий. Powrót późny, niekiedy powrót niespodziewany. Wracają. Może być to powrót córki, powrót delegacji, powrót dzieci, matki, męża, ojca, rodziców, syna. Różnymi środkami komunikacji powroty takie przebiegają koleją, pociągiem, autobusem, tą samą drogą, którą się wyjechało, lub też inną drogą. Powrót do kraju. Powrót do ojczyzny, a w kraju, w ojczyźnie ktoś oczekuje na nasz powrót. Nie może się doczekać. Niektórzy jeszcze nie wracają, ale powrót planują. Niektórzy powrót odwlekają. Niektórzy z powrotu rezygnują. Jak jest w przypadku Ukraińców i Ukrainek, którzy opuścili swoje domy z powodu agresji niezrównoważonego psychicznie sąsiada rosyjskiego? Różnie. I do tego powoli dziś w tej audycji zmierzamy.
1: Так, про це будемо говорити з нашою гостею, котра вже за кілька хвилин, за мить, з'явиться в нашій студії, котра науково досліджує, власне, ці повернення, реемміграцію, якщо вживати синонімічного слова.
0: Так, zostaniemy jeszcze na chwilę przy języku powrót. Tam i z powrotem niektórzy krążą. Powrót do przyszłości w kulturze masowej bardzo znany tytuł, przynajmniej dla niektórych. Powrót taty. Cudowny wiersz Mickiewicza, ojciec nie wraca ranki wieczory. Może jeszcze kilka cytatów. Czy kibice kobiecej siatkówki doczekają się powrotu swojej drużyny do dawnej świetności? Tego nie wiem. Rehabilitacja nie zawsze gwarantuje powrót do całkowitej sprawności. O języku cytat. Zmiany znaczeń słów, powroty do znaczeń pierwotnych to są wszystko rzeczy mieszczące się w zwykłym językowym rytmie. To Jerzy Pilch, trochę to skomplikowane, ale rzeczywiście język się zmienia, ale później niektóre znaczenia słów powracają na swoje miejsce.
1: Ale Jerzy Pilch прекрасно сказав про цю мовну пульсацію, про мовний ритм.
0: Gazeta Wyborcza, rok 1996, bardzo ciekawy cytat. Z braku stałych źródeł dochodów zdecydował się na powrót do pracy w stoczni. O kim mowa? O pewnym byłym prezydencie, który rzeczywiście na chwilę zdecydował się na powrót do pracy w stoczni gdańskiej, ale dość szybko zrezygnował z tego pomysłu.
1: Тобто це було повернення невдале.
0: Nie na długo. Domyślał się inny cytat, że mentor oczekuje od niego buntu, chęci powrotu do zajęć ściśle filozoficznych. I jeszcze jeden cytat. W latach 90. powrót Polaków z Kazachstanu do ojczyzny był drogą przez mękę. Tak, powrót do ojczyzny bywa trudny i skomplikowany. I ostatni cytat. Wiosenne powroty ptaków na północ obserwuję już po raz 12 z rzędu. A obserwował Mariusz Wilk.
1: Отже, повернення – це не тільки про людей, насправді. Повернення, що нам говорить словник української мови за редакцією професора Білодіда, почну від того, що це іменник середнього роду, поврут польський, це іменник чоловічого роду, і така цікавинка.
0: Поврут польський.
1: Поврут польський, так. А така цікавинка, що українське повернення так само звучить і в однині, і в множині. Тобто одне повернення і багато повернень, так, повернення і вони, і воно. Що говорить так? Перше значення – дія за значенням повернутися, тобто йти, їхати назад, вертатися іншими словами, або ж появлятися знову після втрати, витрати в тому самому вигляді, або ж починати робити що-небудь знову, братися за те, що було припинено.

0: інакше. Заглядаємо до словників спочатку.
1: Oczywiście bierzemy się do pracy. Słownik języka polskiego PWN. Powrót w znaczeniu trzecim to wznowienie czegoś po przerwie. Można po przerwie wznowić na przykład audycję. Po przerwie dłuższej lub po przerwie krótszej. Można też mówić do mikrofonu bez przerwy, ale byłoby to trudne do zaakceptowania przez słuchaczy. Znaczenie drugie słowa powrót według słownika języka polskiego to ponowne znalezienie się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji. Czyli powrót do sytuacji, na przykład do stanu nieważkości. Czasami ktoś tak się unosi, wydaje się, że gdzieś tak sobie wiruje swobodnie w powietrzu i on czasami lubi powrócić do tego stanu. Znaczenie pierwsze i najważniejsze powrotu to przybycie lub podróż do miejsca, w którym się przedtem było, przebywało jakiś czas.
0: Тобто ти так градаційно почав ознайомлювати нас зі значеннями слова «поврут» від найменш важливого в контексті нашої сьогоднішньої розмови до найбільш важливого.
1: Достаєш плюсика за уважність.
0: Дякую.
1: То я дякую. Najważniejszym z powrotów jest bez wątpienia powrót do domu. Powrót bezpieczny, powrót szczęśliwy, powrót późny, niekiedy powrót niespodziewany. Wracają. Może być to powrót córki, powrót delegacji, powrót dzieci, matki, męża, ojca, rodziców, syna. Różnymi środkami komunikacji powroty takie przebiegają koleją, pociągiem, autobusem. Tą samą drogą, którą się wyjechało, lub też inną drogą. Powrót do kraju, powrót do ojczyzny, a w kraju, w ojczyźnie ktoś oczekuje na nasz powrót. Nie może się doczekać. Niektórzy jeszcze nie wracają, ale powrót planują. Niektórzy powrót odwlekają, niektórzy z powrotu rezygnują. Jak jest w przypadku Ukraińców i Ukrainek, którzy opuścili swoje domy z powodu agresji niezrównoważonego psychicznie sąsiada rosyjskiego? Różnie. I do tego powoli dziś w tej audycji zmierzamy.
0: Так, про це будемо говорити з нашою гостею, котра вже за кілька хвилин, за мить, з'явиться в нашій студії, котра науково досліджує, власне, ці повернення, реемміграцію, якщо вживати синонімічного слова.
1: Так, зостанемо ще на хвилю при язику «повруд». Там і з повротом некоторі кружать. Повруд до прийшлості в культурі масової дуже знаний. Tytuł przynajmniej dla niektórych, Powrót taty, cudowny wiersz Mickiewicza, Ojciec nie wraca ranki wieczorem. Może jeszcze kilka cytatów. Czy kibice kobiecej siatkówki doczekają się powrotu swojej drużyny do dawnej świetności? Tego nie wiem. Rehabilitacja nie zawsze gwarantuje powrót do całkowitej sprawności. O języku cytat. Zmiany znaczeń słów, powroty do znaczeń pierwotnych to są wszystko rzeczy mieszczące się w zwykłym językowym rytmie. To Jerzy Pilch, trochę to skomplikowane, ale rzeczywiście język się zmienia, ale później niektóre znaczenia słów powracają na swoje miejsce.
0: Ale Jerzy Pilch prekrasno skazał pro cię mowną pulsację, pro mowny rytm.
1: Gazeta Wyborcza, rok 1996, bardzo ciekawy cytat. Z braku stałych źródeł dochodów zdecydował się na powrót do pracy w stoczni. O kim mowa? O pewnym byłym prezydencie, który rzeczywiście na chwilę zdecydował się na powrót do pracy w stoczni gdańskiej, ale dość szybko zrezygnował z tego pomysłu.
0: Тобто це було повернення невдале.
1: Nie na długo. Domyślał się inny cytat, że mentor oczekuje od niego buntu, chęci powrotu do zajęć ściśle filozoficznych. I jeszcze jeden cytat. W latach 90. powrót Polaków z Kazachstanu do ojczyzny był drogą przez mękę. Tak, powrót do ojczyzny bywa trudny i skomplikowany. I ostatni cytat. Wiosenne powroty ptaków na północ obserwuję już po raz 12 z rzędu, a obserwował Mariusz Wilk.
0: Отже, повернення – це не тільки про людей, насправді. Повернення. Повернення, що нам говорить словник української мови за редакцією професора

0: Kultura u Paryżu. Jacek Kuroń sam також w duże często відкликував się do tych napracowań, jakie kultura Jerzy Giedroyć w ukraińskim kontekście, polsko-ukraińskim kontekście zrobiły. Win natomiast mał te, co my nazywamy wartość dodaną. Jerzy Giedroyć nie funkcjonował fizyczną u Polski. Win był na emigracji. Win nikomu nie powernął się wrze potem do Polski. Nawet pisla 89 roku. Win pomer w 2000 roku. W minułym roku 25 roku od jego śmierci. Natomiast Jacek miał temperament nie tylko myśliciela, ludyny, jaka mała swojej koncepcji i napracowała i ich takoż, ale win musiał i nie tylko w ukraińsko-polskich sprawach, a w usich sprawach, jakie były dla niego ważliwe. Dla niego był duże ważliwy kontakt z ludźmi, tymi, z jakimi win współpracował, ale takoż i z tymi, jakich win chciał zrozumieć, albo w miły jemu pojasnety, różnego rodu problemy. Ukraiński bywszy dysydent, a wschodni duża autorytatywna osoba, ludyna Mirosław Marynowicz, nazywał jego dytynoju dwóch kultur, to i polsko, i ukraińsko, i win narodył się u Lwowie, ale zwisno win w swojej mentalności podchodzi do Ukrainy i polsko-ukraińskich widnosyn, był absolutno supereczny z tym, co my dumajemy o peresyczny Polak i kołyś i teper dumał pro Lwiw. To dla niego Lwiw, co było takoż ukraińskie miasto, win był zachopłony ukraińską mową, jaką win wywczył w dzieciństwie i do końca swojego życia, że był chory i miał opiekunku Sławu, jaka była z Ukrainy i prosił jej, żeby śpiewała mu ukraińskie piśni. Duże lubił ukraińską mowę. Ale takoż i też, co jest ważliwe w niego, cej podchód na dwóch rywniach w odnoczas. Jeden rywień, co jest wse też powiązane z Ukraińcami z Polski, ukraińską mężczyzną, ale chromadianami Polski, tomu, że dla niego nie było różnicy żadnej w podchodzie do tak zwanej większości polskiej i mężczyzny, czy ukraińskiej, czy białoruskiej, czy jewrejskiej, nie ma znaczenia. Ale mówimy o Ukraińcach, wtedy ja obmierzuję cetyki do Ukraińców. I jego wniosek, no, z okrema pisla 89 roku, koło win wrze był polityką i także inicjatorem stworzenia komisji u Sejmie, parlamentskiej komisji do spraw mężczyzn, nacjonalnych mężczyzn, jego napracowania, jego wniosek jest absolutnie niemowirny. Ale duże ważliwe, że win od samego początku uważał, że przed 89 rokiem, win uważał, że nie można dumać pro ukraińsko-polski dialog i nie wkluczać baczenia sytuacji Ukraińców u Polski.
1: Зокрема, на початок книги Яцека Куреня «Поляки та українці. Важкий діалог» упорядники винесли одну із його цитат, яка звучить так. «Сьогодні ми мусимо творити майбутнє, у якому зможемо подолати суперечності, не долаючи відмінностей. Тобто не затираючи того, що ми є поляками або українцями, а водночас чинити так, щоб наші особливості нас збагачували. Так, як це діється зі мною, бо я відчуваю, що я багатше на цілу Україну, що українцям я зобов'язаний своїм внутрішнім і духовним багатством», продовжує Ізабела Хруслінська.
0: Всі ці, які розуміють цей його внесок, його підхід, вважають і по польському, і по українському боках, що вже після нього немає нікого такого рівня, такої біографії і такого прямого сприяння цьому, щоб між Поляками і Українцями не тільки йшов діалог на політичному рівні, але як він пояснював апропо Єжего Гідройча, так, ця концепція мені дуже відповідає, але я не хочу обмежитися тільки думанням геополітичних контекстах, тому що Поляки і Українці чи не найближчі собі взагалі в Європі з позитивом, я додаю, і з негативом. Так що ці дві речі дуже важливі. Я є з покоління, для якого Яцек Куронь з другої половини, зокрема,

0: Jeszcze tak będzie tym razem. Ale na początek wybieramy zawsze...
1: Słowo dnia.
0: Słowo dnia, stały i niezmienny element audycji pół na pół. Dzisiejszym słowem dnia jest słowo...
1: Powernienia.
0: Powrót. Ważne to słowo.
1: Так, наше кожне слово дня насправді є важливим і не випадковим, тому що воно пов'язане з розмовою, з темою нашої зустрічі. І цього разу сьогодні теж не інакше. Заглядаємо до словників спочатку.
0: Oczywiście bierzemy się do pracy. Słownik języka polskiego PWN. Powrót w znaczeniu trzecim to wznowienie czegoś po... przerwie. Można po przerwie wznowić na przykład audycję. Po przerwie dłuższej lub po przerwie krótszej. Można też mówić do mikrofonu bez przerwy, ale byłoby to trudne do zaakceptowania przez słuchaczy. Znaczenie drugie słowa powrót według słownika języka polskiego to ponowne znalezienie się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji. Czyli powrót do sytuacji, na przykład do stanu nieważkości. Czasami ktoś tak się unosi, wydaje się, że gdzieś tak sobie wiruje swobodnie w powietrzu i on czasami lubi powrócić do tego stanu. Znaczenie pierwsze i najważniejsze powrotu to przybycie lub podróż do miejsca, w którym się przedtem było, przebywało jakiś czas.
1: Тобто ти так градаційно почав ознайомлювати нас зі значеннями слова «повруд» від найменш важливого в контексті нашої сьогоднішньої розмови до найбільш важливого.
0: Достаєш плюсика за уважність.
1: Дякую.
0: То я дякую. Найважнішим з повротів є без вątpienia повруд додому. Повруд безпечний, повруд щасливий. Powrót późny, niekiedy powrót niespodziewany. Wracają. Może być to powrót córki, powrót delegacji, powrót dzieci, matki, męża, ojca, rodziców, syna. Różnymi środkami komunikacji powroty takie przebiegają koleją, pociągiem, autobusem, tą samą drogą, którą się wyjechało, lub też inną drogą. Powrót do kraju. Powrót do ojczyzny, a w kraju, w ojczyźnie ktoś oczekuje na nasz powrót. Nie może się doczekać. Niektórzy jeszcze nie wracają, ale powrót planują. Niektórzy powrót odwlekają. Niektórzy z powrotu rezygnują. Jak jest w przypadku Ukraińców i Ukrainek, którzy opuścili swoje domy z powodu agresji niezrównoważonego psychicznie sąsiada rosyjskiego? Różnie. I do tego powoli dziś w tej audycji zmierzamy.
1: Так, про це будемо говорити з нашою гостею, котра вже за кілька хвилин, за мить, з'явиться в нашій студії, котра науково досліджує, власне, ці повернення, реемміграцію, якщо вживати синонімічного слова.
0: Так, zostaniemy jeszcze na chwilę przy języku powrót. Tam i z powrotem niektórzy krążą. Powrót do przyszłości w kulturze masowej bardzo znany tytuł, przynajmniej dla niektórych. Powrót taty. Cudowny wiersz Mickiewicza. Ojciec nie wraca ranki wieczory. Może jeszcze kilka cytatów. Czy kibice kobiecej siatkówki doczekają się powrotu swojej drużyny do dawnej świetności? Tego nie wiem. Rehabilitacja nie zawsze gwarantuje powrót do całkowitej sprawności. O języku cytat. Zmiany znaczeń słów, powroty do znaczeń pierwotnych to są wszystko rzeczy mieszczące się w zwykłym językowym rytmie. To Jerzy Pilch, trochę to skomplikowane, ale rzeczywiście... Język się zmienia, ale później niektóre znaczenia słów powracają na swoje miejsce.
1: Ale Jerzy Pilch prekrasno сказав про цю мовну пульсацію, про мовний ритм.
0: Gazeta Wyborcza, rok 1996, bardzo ciekawy cytat. Z braku stałych źródeł dochodów zdecydował się na powrót do pracy w stoczni. O kim mowa? O pewnym byłym prezydencie, który rzeczywiście na chwilę zdecydował się na powrót do pracy w Stoczni Gdańskiej, ale dość szybko zrezygnował z tego pomysłu.
1: Тобто це було повернення невдале?
0: Nie na długo. Domyślał się inny cytat, że mentor oczekuje od niego.